wɔnhwɛ sɛ wobɛsɛyɛ a awurade nyankopɔn a ɔko ɛsa no m ko ma wɔ no ɔbɛko wo koa ma wo wodea ne sɛ wobɛnya awurade mu gyidie wodea ne sɛ wode woakwan bɛhyɛ awurade nsa wodea ne sɛ wode wo ho wodea ne sɛ wobɛbɔ tirene abrabɔ wodea ne sɛ wode nokorɛdie ne nyamesuro ɛbɛnante na sɛ wode nokorɛdie nyamesuro ɛnante na wode woakwan hyɛ awurade nsa na wode wo ho to awurade so na woanyɛ w'ani so onyansafoɔ a na woda awurade woakwan nyinaa mu a

Yesu moja dia kuma yain Yesu moja kasama me wamimpa ibom ewo Yesu Kristo demo ewo Yesu Kristo demo ewo Yesu Kristo demo ma unesu nebo mpaye seru adia huo den seru adia huo den seru kukwa huo den jimpa ibom huo den ewo Yesu Kristo demo ewo Yesu Kristo demo ewo Yesu Kristo demo Yesu moja no e kasama yain